ke urenda tukinyie tha cigana weko weko twareria haria 2014 na Kameme FM official na kokoria kwa star 447 hash we na 49 bob wefa getuko maudo makorome tiki tiki okay.